Tú cuestión intuir, bueno, tis, sanoco, de, mezcal, viendo un poco ico, ale, situacja, sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płaci był równo wryzany, nie na nie z klasej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chórz. No, jaki słodu trzeba było maty w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żeliz na pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM. Wysituje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Wysłuchaliśmy też już wstępnego dżingla, który właśnie zapowiada naszą przyrodniczą audycję, w której wandrujemy, chodzimy sobie po krasnych zakutynach świta. No i jak znate, od 81 odcinka naszej audycji mamy taką serię, w której odkrywamy nacjonalne parki w Polsce. No i dneska mamy 86 odcinek i pojechamy do takiej części Polszczy, która może być znajoma osobliwo dla tych słuchaczy, którzy żyją i słuchają nas na czużyni, a besida dokładnie pro Karkonoszski Nacjonalny Park. Jest to park, który ma powierzchnię prawie 6000 hektarów, znajduje się w Nyżnośleskim województwie na Derżawni Hranyci z Czechami. No i nie jest to młody nacjonalny park, bo był zaklekany już 16 sierpnia 1959 roku. No, Karkonoszy to sód chory, który bardzo dobry sód, znany praktycznie wszystkim innym lemkam, ale i po prostu wszystkim żyjącym w Polsce. Sód to chory, który mają osobliwą, interesującą geologiczną budowę. Możemy w to tych chorach bardzo dobry dozryty się elementiu poledownikowej rizby. No i też tam jest bardzo ciekawy roślinny świt, jak i też ciekawa sytuacja podjęła się ze zwierzętami. No i pierwsze już dajaki tak osnowy ochrony przyrody w Karkonoszach to małe miejsce w 1910 roku, tołdy wozniknęło stanowisko komisara ochrony przyrody, no a w 1927 roku była zaklekana hirska storoż. No a pierwsze rezerwaty przyrody to jeszcze były klekane w niemieckich czasach, bo w 1933 roku i to te pierwsze rezerwaty przyrody obnymały poledownikowe kotły i weloch pamiętniki u przyrody, hołowni to skałok. No i w dzisiejszym programie to przyzrymy się kustoti takim osnownym informacjom na temu ochrony przyrody. Doznamy się też, no jakie są rośliny, jakie żyją zwierzęta, albo jakie nie żyją zwierzęta w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. No i też krótko przedstawię wam turystyczną infrastrukturę. No na pewno już wielu znate pro Karkonoszy, zatem chneszny odcinek może być dla wielu z was takim przypomnieniem po prostu ważnych tem, ważnych informacji właśnie pro totu zakutynu Polszczy. A poklasz to, pererwa budę, muzyczna pererwa, a o paroch minut wertam do was i budu prodążaty besidu.

Wertamy po krótkiej muzycznej przerwie trwać program Obserwacz Przyrody i w dzisiejszym odcinku wandrujemy po Karkonoskim Nacjonalnym Parku, jaki jest bardzo popularnym miejscem tyż pod turystycznym wzglądem w Polsce. No i jest to park, w którym pod ochroną jest tak landschaft, jak i po prostu przyroda, bo no, możemy stricyty się w parku z landschaftami takimi jak torfianyki, jak kurumy, jak poledownikowe kotły, na przykład śnieżne kotły. Część to tych poledownikowych kotłów to są zmieniane w ozerka, tyż są rosną różne roślinne zberowiska, roślinne formacje z jahodami, z ziłami, z trawami. No, w parku, jak dobry porachowale mądry hołowy, żyje, rosne bliżej jak 1000 gatunków roślin. Są też w tym czysle endemity. Możemy stricyty na premier bazaltową skalneciu. Jest to taki pit gatunek darniowej skalneci, Saxifraga moscata, no a też możemy okrem tej rośliny dozryty się karkonoskiego dźwięczyka, Campanula bohemica, jak i mytnyka sudeckiego Pedicularis sudetica. No, to poślidni to jest gatunek ziła z rodziny zarazowatych. No, okrem takich roślin, takich po prostu kwitków rosnuczych w to tych formacjach roślinnych, to też mamy lisy. I to te lisy są zryżne ciuwane pod wzglądem wysoty nad morą. No, niżej to mamy takie niżne pasy lisiu, mieszanych lisiu, a wyżej mamy już takie pasmo właśnie z osmerkami, z bukami, tyż jawory rosnut, lipy, jarabiny, jodły, jaleci. O. No, tyż jest w Sudetach, w Karkonoszach dokładnie, plantro sosny hirskoj, a nad plantrą sosny hirskoj nachodzi się zona alpejskich skalnych roślin. No, jest to bardzo osobliwe i wyjątkowe, bo Karkonosze nie są tak wysokie jak Tatry, ale z uwagi na taki bardzo ostrzejszy klimat, zimniejszy, bardzo studenny klimat, to właśnie to te plantra sosny hirskoj i to plantra alpejskich skalnych roślin zaczynają się niżej jak w Tatrach. Tyż no, mamy różne gatunki zwierząt w Karkonoszach. Bober, serna, lyszka, mamy myszperhaczy, 16 gatunków myszperhaczył. No i tyż żyje na terenie Nacjonalnego Parku w Karkonoszach muflon, który był introdukowany na początku 20. stulecia z Korsyki. No ale właśnie mamy wołka, czy mamy odkal sód to ty lyszkę, czy ryś, czy medwiedź też żyje w takich dykich Karkonoszach. No właśnie historia to tych wielkich drapieżnych cycariów jest kus incza, jak w Tatrach, jak w Beskidach. I właśnie kus prototu temu choczu wam powisty, ale po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak wertam do was z dalszą besidą.

Słuchate obzeracza przyrody. W chnesznym obzeraczu przyrody sme w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W parku, jaki jest bardzo popularny w Polsce, w jakim jest bardzo cudowa, interesująca flora i fauna. Znamy, że możemy strytyty na terenie, na obszarze parku Boberiu, Serny, Leszkę, Myszperhaczy. No właśnie, ale jest dość specyficzna. To ta sytuacja wielkich drapieżnych cycariów, które przed wikami, przed stoliciami były praktycznie wybyte. Miejsce wymaso z pilnostiami. Podla danych z 1997 roku wołk jak gatunek, który rozmnażał się na tym terenie w minionych epokach, to był nieprzysutny do około 200 roków. No właśnie, przez 200 roków nie było wołków w Karkonoszach. Ryś i medwid też od dłuższego czasu były nieprzysutne. Ale na początku 21. stulecia były robione różne, prochodziły różne działania związane z przebudową karkonoszskich lisiów, i one dały możliwość na powrót rysia w 2006 roku. Pierwszy raz od dłuższego czasu dozryły się przyrodnik rysia w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W 2015 roku w ciłych Karkonoszach na pewno były 4 przedstawniki tego gatunku, ale od marca 2018 roku nie był stwierdzony. Ryś w parku za tym nie znamy, czy jeszcze żył do jakie przedstawniki, czy przenesli się dalsze. Wołki zaczęły pojawiać się w Karkonoszskim parku od 2014 roku. Pierwsze to były tak pojedyncze przedstawniki, pak to były pary, no a od początku 20. roku 21. stulecia, no to już ten gatunek rozmnaża się znowu w Karkonoszach. Jest to dobra widomist, bo wołk też właśnie jest takim gatunkiem, który na swój sposób reguluje czysło innych gatunków cycariów. No, jest ważnym elementem w ekosystemie, w florii, w faunii. Zatem no, jest to interesujące, że dawniejsze to nie było takich drapieżnych, dykich cycariów praktycznie w Karkonoszach, ale od paru dziesiąt roków wertajut. No, medwidził nie kto iszczy

Moi drodzy, w obzeraczu przyrody wandrujemy po Karkonoszach. Karkonoszski Nacjonalny Park jest to bardzo popularne też dla turystów miejsce. No i stoi też przyczyny. No, wstęp na obszar parku jest, nie jest darmo. Trzeba płacić parę złotych za wstęp. No, ale za to możemy powandrować jednym z wielu turystycznych szlakiów. Dokładnie jest 112 kilometrów turystycznych szlakiów dla pieszych na terenie Karkonoszskiego Nacjonalnego Parku.

0: Tisch sud dla faniu nart takie szlaky, zimowe szlaky, sud tisch nartostrady, których jest 17 kilometrów, za tym jak na litom, to może te i zimą korzystaty z tej infrastruktury. Tisch czast piszych szlakiu jest dostępna dla bicyklistów, za tym no, sud takie trzy zahalne formy turystyki, jakie możete west na terenie parku. Oczywiście na terenie Karkonoskiego Parku też znajduje się najwyższa hora w Sudetach i Karkonoszach, Śnieżka, która ma wysotu paroch metrów nad 1600 metrów nad morą. No i żeby dostać się na to tu horu, to możecie pojechać jedną z dwóch linowych kolejok, takich funikulariów. Dokładnie trzeba pojechać funikularom na Kopu i z Kopy to już mamy mniejsze jak 2 km na sam werch Śnieżki. No i też to te funikulary fungują zimą. I okrem toho jeszcze jest 10 takich wyciachił dla faniu zimowych sportiw, z których możemy hosnować, z których możemy korzystać. Zatem litom na piszy albo rowerowy tak no ekskursji możemy pojechać w Karkonoszy, a zimą braty narty i też korzystać z różnych możliwości. No i to tak bardzo zahalnie, osnowni, to od Karkonoszki Nacjonalnej Parkiem wam powił. Oczywiście, no, na Velobilsze możemy sobie powisty też pro konkretne miścia, pro konkretne przyrodnicze atrakcje jeszcze besiduwaty, ale czasu nie mamy na tiłko. Zatem dziękuję już wam serdecznie dneska za uwagę. Zaochaczam słuchać dalszych odtynków obzeracza przyrody, który budu tak pro inczy nacjonalne parki w Polsce, jak i pro inczy krasne zakutyny świta, to hołemkiwskoho świta, polskoho świtacy, no świtowoho świta, znaczy iszczych desy tam dalsze. No już mamy weloch do tych odtynków, zatem jest, co słuchaty. Tak, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

zmarszczek dokoło stroskany. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał, bo afterparty cię czeka.

zbierala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klała, do річки несла, воду пускала.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, pisząc z parochom, do mnie daleko było i nie hodeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokolej wylił sam, dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żółte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Gwarił jest Otcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchającą.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazic

Dobra.

I witam serdecznie z powrotem na antenie Radia LEM FM. Minęła godzina 11, jest dzisiaj piątek, a to oznacza, że zaczynamy nasz Beskidnik, czyli audycję geograficzno-turystyczną właśnie na antenie Łemkowskiego Radia LEM FM. Przypomnę oczywiście, że w Beskidniku jedziemy na wyprawy w dalekie kraje, a także w te bliskie tutaj nam swojskie strony beskidzkie gdzieś w Polsce. I jak to już od kilku tygodni w takiej formule jesienno-zimowej udajemy się na wycieczki, wyprawy, na szlaki długodystansowe, trekkingowe, turystyczne i wszelakie inne. Tydzień temu byliśmy w Polsce na Dolnym Śląsku, a dzisiaj pojedziemy do dalekiej, ciepłej, wulkanicznej Indonezji. No i będziemy wychodzić dzisiaj na wulkan Bromo, ale więcej nie chcę już tutaj spoilerować. Wszystko się dzisiaj dowiecie, drodzy słuchacze. Tak więc minęła godzina 11, jest piątek 21 grudnia, przedświąteczny grudniowy piątek. Zaczynamy Beskidnik. Przed chwilą grała dla nas słowacka-rusińska grupa Hrdza w piosence Stefan, a teraz właśnie indonezyjska muzyka folkowa prosto z Azji. Zespół Empat Detik Sebelum Tidur w piosence Tynang. Posłuchajmy w tym języku.

I jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą grali dla nas zespół Empat Detic Sebelum Tidur o takiej długiej nazwie, a piosenka nosiła tytuł Tenang i właśnie była wykonywana w języku indonezyjskim, bo dzisiaj w Beskidniku jedziemy do Indonezji. Naszą podróż będziemy inspirować czy opierać na blogu Jolanty Lisickiej, autorki strony nalewoodcentrum.pl, która właśnie odbyła podróż do Indonezji, spędziła tam 4 miesiące i także wyszła, zdobyła o wschodzie słońca wulkan Bromo, na który dzisiaj my pójdziemy i poznamy jego magiczne strony. Tak więc będziemy dzisiaj się poruszać w takim klimacie trochę duchowości, trochę magii, trochę legend i lokalnych wierzeń, jakie panują właśnie w tamtym zakątku świata. Tak więc jesteśmy w Indonezji na godzinie 12:00. Będziemy widzieć wulkan Bromo. Tu złe duchy i dobre duszki czają się po kątach, bo jesteśmy w Indonezji. Tu każdy wulkan ma swoją legendę i kryje w sobie nadzwyczajne moce. Tu wszyscy wierzą w magię i my też możemy, szczególnie jeśli będziemy wychodzić na wulkan mocno o 4:00 nad ranem. Wizja wschodu słońca nad majestatycznym wulkanem przyciąga wielu. Poza nami będzie tam także kilkaset innych osób walczących o kawałek miejsca przy barierce, by zrobić dobre zdjęcie. Rozczarowanie? No, może, ale senni i opatuleni we wszystko, co mamy, ponieważ będzie chłodno. Stwierdzamy jednak zgodnie, że jest w tym wszystkim niewątpliwy urok, że zerwaliśmy się w środku nocy, by razem powitać świt. Tak więc będziemy wędrować na szczyt. Dojdziemy i zapłonie słońce nad wulkanem Bromo, tak jakby ktoś stopniowo zapalał światła i wtedy zacznie się przedstawienie. Tak więc takim wstępem zaczynamy naszą indonezyjską opowieść, a żeby nie tracić tego klimatu właśnie Azji Południowo-Wschodniej i tego zakątku na świecie, posłuchamy kolejnego kawałku w języku indonezyjskim, teraz zespół Seiring Waktu Berjalan w piosence Seiring Berjalan. Posłuchajmy kolejnej, troszkę dłuższej, ale klimatycznej, spokojnej pieśni.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Dzisiaj podróżujemy po dalekiej Indonezji. Będziemy wychodzić na wulkan Bromo. I właśnie, żeby być dalej w klimacie Indonezji i jakby takiego klimatu Orientu, słuchaliśmy przed chwilą piosenki w języku indonezyjskim pod tytułem Seiring Barialan. Tak więc jesteśmy w klimacie Azji Południowo-Wschodniej, ale może troszeczkę faktów na początek, żebyśmy wiedzieli, kto to, co to jest właśnie ten wulkan Bromo. Bo to czynny wulkan we wschodniej części wyspy Jawy w Indonezji, zaliczany do stratowulkanów. Ma wysokość ponad 2300 metrów nad poziom morza. Średnica jego krateru wynosi około 700 metrów. Jest położony wewnątrz wielkiej kaldery o nazwie Tengger, która ma średnicę 16 km, a wiek jej jest oszacowany na 820 tysięcy lat. Jest on najmłodszym z 5 leżących w jej wnętrzu wulkanów. Wznosi się na wysokość 133 metrów ponad jej powierzchnią. Jest on bardzo aktywny. W czasie ostatniej silnej erupcji 8 czerwca 2004 roku zginęły tam dwie osoby. Mimo ciągłego zagrożenia, wulkan Bromo jest licznie odwiedzany przez turystów ze względu na piękne wschody słońca, no i widok na najwyższy szczyt Jawy, na wulkan Semeru. Tak więc wulkan Bromo jest naprawdę popularny, to jest jedno, ale jest bardzo ciekawy i jest położony w niesamowitym otoczeniu właśnie innych wulkanów wewnątrz wielkiej kaldery, czyli jakby takiej doliny wewnątrz dawnego, starego wulkanu. Tak więc pójdziemy na tą wyprawę, na wulkan Bromo, ale to po przerwie muzycznej. Posłuchamy teraz trio z Jemenu, zespół Ava, trzy siostry śpiewające, trochę rapujące tutaj w kawałku pod tytułem Habib Galbi. Dajmy się ponieść jeszcze trochę Orientowi.

I to grał, śpiewał dla nas zespół z Jemenu, trio siostrzane Awa, w piosence Habib Galbi, taki tytuł noszącej. My jesteśmy dzisiaj w Beskidniku w Indonezji i wychodzimy na wulkan Bromo we wschodniej części wyspy Jawy, właśnie w Indonezji. Tak więc, no ile kosztuje chociażby wyjście na taki wulkan, ponieważ jest to pewna atrakcja turystyczna, więc od opłat nie uciekniemy. Wejście na punkt widokowy na tym wulkanie to jest droga przyjemność. Można się tam dostać jednak za całe 8 zł, jednak to nie jest regularna cena. Może to też tutaj na antenie okazać się trochę niemoralne dzielić się informacją, jak zredukować opłatę za wstęp, ale dowiedzmy się tych faktów. W Indonezji bowiem na każdym kroku słono zapłacimy za naszą białą skórę. Nie ukrywajmy tego, będziemy wyciągać pokornie pieniądze, gdy zawołają podwójnie na miejscowym targu. Pomyślimy, a niech sobie dorobią na kilogramie bananów. No, za Bromo turysta zapłaci jednak nie dwa razy więcej niż miejscowy, ale 12 razy więcej, tyle co miejscowy. Wtedy już możemy powiedzieć nie, że to rozbój w biały dzień. I w zasadzie sęk w tym, żeby nie mówić nic. Jak tego dokonać? Najlepiej, żebyśmy mieli tam na miejscu lokalnego znajomego, który biegle włada językiem jawajskim. To jest język regionalny na wyspie Jawa. I siedzieć cicho i najlepiej być zasłoniętym najbardziej jak się da, zwłaszcza mowa tu o twarzy, żeby nie ujawnić swoich europejskich rysów. No, zaoszczędzimy 100 zł. Będziemy je mieć w kieszeni i tak naprawdę zaoszczędzimy na kolejną wyprawę albo na inne atrakcje podczas naszego wyjazdu na Indonezję. Tak więc może to trochę kontrowersyjne, ale czasami trzeba sprytnym sposobem zaoszczędzić i nie dać się złupać na 12 razy wyższą cenę za bilet wstępu na wulkan niż by zapłacił miejscowy. Kiedy już przekroczymy te bramki, przeprawimy się bliżej w stronę Bromo. Najlepsze dopiero będzie nadchodzić. Zejdziemy w dół przez gęstą mgłę, której chłód szeroko będzie otwierać nasze ciężkie jeszcze powieki, bo to będzie 4 rano, żeby wejść na wschód słońca. Zejdziemy tam w dół, na samiuśki dół, do miejsca, które z pewnością nazwiemy naszym i do którego na pewno wrócimy, omijając już popularny punkt widokowy o wschodzie słońca. A to mowa też o pustyni Pasir Berbisik, powtórzę Pasir Berbisik, która też towarzyszy wulkanowi Bromo. Tak trochę personalizuje tutaj i sam wulkan, i samą pustynię, ponieważ z całą tą okolicą jest związana pewna legenda, taka lokalna mitologia, można powiedzieć. Ale o co dokładnie chodzi i kim była kobieta Roro Anteng, to dowiemy się po muzycznej przerwie. A coś słowiańskiego teraz posłuchamy z Białorusi. Lawon Wolski w piosence Majo Kahanie.

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich hyży.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Oczywiście słuchacie radia Lem FM. Przed chwilą grał dla nas, śpiewał Lawon Wolski z Białorusi, oczywiście w języku białoruskim, piosenkę pod tytułem Majo Kochanie. My dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w Indonezji i wychodzimy na wulkan Bromo. No tak naprawdę już na nim byliśmy, jesteśmy, wiemy już co nieco, jaką ma wysokość, jak możemy sprytnie tutaj zaoszczędzić na wstępie, czy zaoszczędzić na bilecie wstępu dokładnie. No ale też dowiedzmy się coś o pustyni, na której położony jest ten wulkan, czy obok której, o pustyni Pasir Berbisik. No z tą pustynią i z tym terenem jest związana pewna legenda, o której już taki smaczek powiedziałem przed przerwą muzyczną. A właśnie, dawno, dawno temu żyła w tych okolicach piękna kobieta o imieniu Roro Anteng. Jako, że była niezwykłej urody, szybko przyciągnęła uwagę złego olbrzyma. A że olbrzym władał tajemnymi mocami, Roro bała się odrzucić propozycję, gdy ten poprosił ją o rękę. Nocami obmyślała plan, jak wywinąć się od niechcianego małżeństwa. Olbrzym obiecał tymczasem spełnić każde jej życzenie, gdy tylko ta przyjmie oświadczyny. Roro rzuciła mu wyzwanie, które wydawało się jej niemożliwym do wykonania. Poprosiła, by w ciągu jednej nocy stworzył dla niej piaszczystą pustynię pośrodku górskiego pasma. I wszystko to nim wstanie świt. Ku jej zdumieniu olbrzym błyskawicznie zabrał się do pracy i dzięki swej potężnej sile był już bliski sukcesu. W jej bystrym umyśle zabłysnął jednak pomysł, który mógł przeszkodzić mu na ostatniej prostej. Roro zaczęła wydawać najróżniejsze odgłosy. Krzyczała, piszczała gamą najwyższych dźwięków i uderzała wszelkimi przedmiotami, które znalazła pod ręką. Wszystko to, by zbudzić koguty, a te wnet zaczęły piać. I co, jak wiadomo, zwiastuje poranek. Zdruzgotany olbrzym usłyszał z oddali ich głos i nie mógł uwierzyć, że nie sprostał wyzwaniu. Sfrustrowany cisnął łupiną kokosa, którą drążył ziemię. Skorupa runęła z hukiem tuż obok wulkanu Bromo, tworząc piaszczystą równinę. Wiedział, że już jest za późno, a Roro może odejść wolno. Ale to nie koniec historii. Wkrótce nasza piękność, czyli Roro Anteng, zakochuje się w Yoko Seger, synu wielkiego królestwa Majapahit, który wprowadził samotniczne życie na odludnym paśmie gór. Pobrali się oni i żyli długo i szczęśliwie, otoczeni gromadką dzieci, których potomkowie utworzyli dzisiejsze plemię Tenger. I Tengerowie do dziś zamieszkują okoliczne wioski. Tak więc wybraliśmy się taką legendą na pustynię Pasir Berbisik, by zobaczyć to nieukończone dzieło złego olbrzyma. Na pustyni będzie czekać na nas żar, kłęby kurzu i przede wszystkim olbrzymia, bezkresna przestrzeń. Taka była legenda o Roro Anteng i o wielkim olbrzymie i o tym, jak powstała ta pustynia pośrodku pasma gór, pasma wulkanów tak naprawdę. Mam nadzieję, że zaintrygowałem trochę słuchaczy tą opowieścią, a po przerwie muzycznej dowiemy się może co nieco, tak już bliżej końca programu, trochę informacji praktycznych. Czyli gdzie jest ten wulkan? Jeszcze sobie raz przypomnimy, ile to wszystko kosztuje, jak tam się zorganizować logistycznie na miejscu. To wszystko będzie po piosence zespołu Ajoła z Rosji w języku rosyjskim. Piosenka Ja Zabaliela Taboj. Tak więc posłuchajmy czegoś gitarowego, trochę żywszego dzisiaj w programie.

I to słuchaliśmy zespołu z Rosji, dokładnie z Sankt Petersburga. Zespół nazywa się Iowa, jak stan w Stanach Zjednoczonych. A piosenka nosiła tytuł Ja zabaliala taboj, czyli zachorowałam na ciebie. No ale dzisiaj nic o chorobie, bo jesteśmy w Beskidniku i dokładnie w Indonezji. I wyszliśmy już na wulkan Bromo, a także przeszliśmy, czy doznaliśmy tego uczucia, jak to jest na pustyni Pasir Berbisik. A troszeczkę teraz informacji praktycznych może, jak w ogóle dolecieć czy dostać się do Indonezji. No tak najtaniej będzie chyba z przesiadką w Bangkoku albo w Kuala Lumpur, w tych dwóch wielkich miastach Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie one są największymi takimi hubami przesiadkowymi, tak więc to będzie najlepsza opcja szukać lotów najpierw do Bangkoku lub Kuala Lumpur, a potem do Indonezji, a dokładnie na wyspę Jawa, gdzie jest nasz wulkan dzisiejszy. No ale tak, o samym wulkanie trzeba jeszcze wspomnieć, bo już mówiłem na początku programu, że on wykazuje bardzo wysoką aktywność, tak więc musimy zawsze śledzić informacje, czy jest on otwarty dla wizytorów odwiedzających tuż przed planowaną wycieczką. Koszt wstępu na wschód słońca na wulkanie Bromo dla obcokrajowców to 300 tysięcy rupii indonezyjskich. Jest to ponad 100 zł, tak więc musimy tutaj solidnie zaplanować nasz oczywiście budżet podczas naszej wyprawy. Dzisiaj też mówiłem o takim trochę sprytnym, różnie pojmowanym sposobie, jak przyoszczędzić na tej opłacie, a ona jest taka dość droga, porównując do innych rzeczy w Indonezji, a to dlatego, żeby uniknąć tłumów i tego masowego przemysłu turystycznego, który w wielu innych miejscach Indonezji niestety już się wdarł. Również poleca się unikać wypraw weekendowych. Na miejscu możemy wynająć jeepa. Możliwy jest jednak dojazd motocyklem na własną rękę, jeśli sobie wypożyczymy. Jeśli jedziemy motocyklem, to będzie to nie tylko tańsze, okaże się też zimniejsze, bardziej niewygodne oczywiście. Droga będzie dłuższa i pełna przygód, czyli dla niektórych pewno lepsza. Jeśli zdecydujemy się na zorganizowaną wycieczkę na wulkan Bromo, to najlepiej zabukować takową wycieczkę w mieście Malang lub w mieście Probolinggo. Przed wschodem słońca jest bardzo zimno. Jednak mieszkańcy Polski mają inne pojęcie o zimnie niż Indonezyjczycy. Indonezyjczyk zabierze puchową kurtkę, a nam wystarczy flanelowa koszula, rękawiczki i bluza z kapturem. Ponieważ wiadomo, idziemy na wschód słońca, a o czwartej przed wschodem będzie jednak troszkę chłodniej niż 30 stopni w słońcu. Oczywiście przed zjazdem na pustynię Pasir Berbisik, osłońmy sprzęt elektroniczny. Jeśli będziemy bez motocykli, to oczywiście nie będzie brakować na trasie kierowców ojek, którzy nas podrzucą na tą pustynię, więc nie musimy się obawiać, że nie dotrzemy tam w żaden sposób. A musimy osłonić sprzęt elektroniczny, wszelkie aparaty, telefony, a to dlatego, żeby one przetrzymały falę gęstego kurzu, który będzie nam cały czas towarzyszyć na tej pustyni. Tak wyglądała dzisiaj nasza wyprawa na wulkan Bromo. Może posłuchajmy jeszcze trochę muzyki, ponieważ Beskidnik się nie skończył, tak więc dla nas niech zagra Piotr Bukartyk, piosenkę Prozac.

I mam nadzieję, że nikt nie próbował brać Prozaku podczas słuchania tej piosenki, którą wykonywał Piotr Bukartyk, a która miała tytuł właśnie Prozak, bo nie była do końca o Prozaku. Ale nie o tym mowa. Jesteśmy jeszcze w Beskidniku. Nim zakończymy dzisiejszy program, przypomnijmy sobie, o czym dzisiaj była mowa, gdzie pojechaliśmy, bo jak wiemy, w tej jesienno-zimowej formule programu podróżujemy, czy udajemy się na wędrówki po szlakach długodystansowych, trekkingowych, wszelakich innych. I robimy to naprzemiennie. W jeden Beskidnik idziemy gdzieś w Polsce, a w drugi idziemy gdzieś za granicę. I dzisiaj właśnie była Indonezja. Wędrowaliśmy, czy udaliśmy się na wulkan Bromo, a także na pustynię Pasir Berbisik. No ale ten wulkan Bromo i przede wszystkim ten wschód słońca, który no, mogliśmy raczej poczuć dzisiaj niż zobaczyć fizycznie oczami, no, jest czymś zachwycającym i mam nadzieję, że zainspirowało kogoś ze słuchaczy do tego, żeby zaplanować może przyszłoroczną wyprawę do Indonezji. Dzisiejsze opowieści, legendy i wszystkie informacje były zainspirowane i oparte na blogu Jolanty Lisickiej, która właśnie na tym wulkanie była, jak i w ogóle w Indonezji mieszkała przez 4 miesiące. Prowadzi ona bloga podróżniczego www.nalewoodcentrum.pl. Bardzo polecam lekturę. Tak więc jest oczywiście link do bloga w zajawce wczorajszej na portalu LMFM, w zajawce jakby zapowiedzi programu. Tam jest link do jej bloga na lewo od centrum. Tam też znajdziecie oczywiście taką muzyczną jakby zapowiedź właśnie dzisiejszego programu, jedną z piosenek, której słuchaliśmy. Wchodźcie, drodzy słuchacze, sprawdzajcie i czytajcie jej bloga. I słuchajcie więcej indonezyjskiej muzyki, która jest naprawdę ciekawa. Dzisiaj mieliśmy jej tylko próbkę, ale to taką, żeby właśnie zrobić smak, a nie żeby nam się już zrobiło od niej nudno. Tyle na dzisiaj w Beskidniku, ponieważ jest to ostatni przedświąteczny Beskidnik, przedświąteczny dla tych, którzy obchodzą te polskie święta Bożego Narodzenia. Tym słuchaczom, którzy będą 24 zasiadać wieczorem do stołu, życzę wszystkiego najlepszego, zdrowego i rodzinnego spędzania świąt Bożego Narodzenia. A że jeszcze przed Nowym Rokiem się spotkamy na antenie, tak więc szczęśliwego Nowego Roku jeszcze nie życzę. Trzymajcie się dobrze, słuchacze, a na koniec dla Was z Estonii. Oczywiście nie może zabraknąć Beskidnika bez muzyki z Estonii. Dzisiaj nam zagra Mik Pedaja w piosence Avaimus. Dziękuję jeszcze raz za cierpliwość, za słuchanie dzisiejszego Beskidnika i pozdrawiam serdecznie.

0: Po przechodzie na emeryturę był chór prawosławnej parochii w Lignicy. Za pedagogiczną i kulturną robotę otrzymał wielu nagród, w tym order Świętej Maryi Magdaleny prawosławnej autokefalnej cerkwi w Polsce. Od 2006 roku związany był z Zeleną Gorą i jak raz tam chciał być pochowany. Wieczna jemu pamięć. Korlicki powiat otrzymał najwyższe w regionie dofinansowanie ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny na ochronę zabytków. W ramach tegorocznego podziału środków na 8 konserwatorskich projektów trafił w sumie więcej jak 2 555 tysięcy złotych. Największe podparcie w wysokości więcej jak 1 353 tysięcy złotych otrzyma Rzymokatolicka parochia w Prunaryi na przedłużenie remontu i konserwatorskich robót przy pamiątkowej cerkwi w Czarni. Czerwowych 420 tysięcy złotych trafi do Szumbarku na dalszy etap wymiany kątowego dachu kostela Świętego Wojciecha. Seredko otrzyma też parochia w Pinarowi, te przedłużane będą roboty przy konserwacji polichromii w Świętonej, która znajduje się na spisku Światowej Spadkowiny UNESCO. Prawosławna parochia w Sztuni otrzymała ponad 100 tysięcy złotych na konserwację 17-wiecznej ikony, a 25 tysięcy złotych trafi do grekokatolickiej parochii w Łosy na pełną konserwację krucyfiksu ze złamu 18 i 19 stulecia. Po Susicko w Nowosandyckim regionie blisko 380 tysięcy złotych ministerstwo przydało na ratunkowo konserwatorską robotę przy klasycystycznym ikonostasie w terenie cerkwi Świętego Michała Archistratyga w Dubnom. Sensacyjne odkrycie archeologii w Szczewnom w gminie Komańcza. Naukowcy naszli wojenny cmentarz z czasów pierwszej światowej wojny. W sąsiedztwie cerkwi odkryli więcej jak 20 hrobów, w których pochowane były żołnierze trzech armii – austro-ugorskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Badacze podkreślają, że osobliwie zaskakuje obecność pruskich żołnierzy, bo toto formacje działali głównie po słowackiej stronie Karpat. Podle archeologiów odkrycia potwierdza, że w maju 1915 roku w regionie Szczewnego i Repedy doszło do wyjątkowo krwawych borb. Pośród pogrzebszych byli wojaki pruskiego pułku piechoty, który był rekrutowany medżeńczyma z Pomoria. Przy nagodzie archeologi natrafili na fundamenty starszej cerkwi, która zgoriła najpewniejsze jeszcze przed założeniem wojennego cmentarza. Badania wedeno są przez archeologię Jagiellońskiego Uniwersytetu w współpracy z gminą Komańcza. Ich celu je, żeby znaleźć i dokumentować wojenne cmentarze, które znajdują się w Bieszczadach. W niedzielu 19 lipca juleja w rosyjskim selie Komlożka na Madziarach przeszła wspomnienowa stricza w 10-rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rosyjskiego poeta, kulturno-obszczesłego dziejacza i polityka wśród Rusyniów Madziar. Organizatorem podziei był domaszni rosyjski aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podziei prysutno byli Georgi Firsek z Rumunii, predseda Światowego Kongresu Rusyniu, члени Światowej Rady Rusyniu, Martin Garasz ze Słowacji i Mikołaj Bobinec za Ukrainu. W podziei tak samo wzięli uczest Rusyno z Rumunii, Słowacji, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko był jednym z osnowateli organizacji Rusyniu Madziar, aktywnym dziejaczem Światowego Kongresu Rusyniu, osobliwo kiedy idzie o polityczne działania. Był też medżeńczyma radnikom Komisji pro ludzkie prawa przy Parlamencie Madziar. Był i poetą ta tłumaczem. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hattinger został laureatem premii imienia Antonia Hodynka.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na widok, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie cię sąku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 57. 27 grudnia 1946 roku. Pisze o se wychylewa z żoną Anną do Pawła Śpiaka w New Yorku. 30 wresnia 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Orik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazywali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak,

0: ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy neje, to też to przyjechali persze, pozasidali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papiria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobru chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papiria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkił. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papiria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodyty ze świtkami i wyrablaty takie papiria. Heł dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuniowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedno wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morchiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich neje. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najgorsze mali zwaniom, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był wanio hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego uściana, kiedy one było doma, lemio chorzena, humeckoho. Dowidujete się, stryku, jak nasze dity, to one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Sztefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopcia z Żdyni, szto ma 15 rik. To joho damy nada jakoho remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty, lem się doma wczyta. Bahato naszych chłopciu szoferują. Szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas, chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosyjany, połowyna chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jacholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chopowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Obłasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 września 1946 roku. Drogi i lubi bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nie duże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzyty. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył, a tam trzeba było nabywać na nowo. No bo dał, że sme kupili w Rosji korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo niemaki bars byli ludzi. W izbach naszli sme hołyściny, tylko że to dach był, ale dirawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jak sme przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat, to Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemieczczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali my dereło pod Łackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iszli ludzie z familiami do Niemieczczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Łania zabrali na robotu. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Приїхав я додому, але нічого не було. Грунт треба було орендувати свій власний. Я платив за свій грунт 300 злотих на рік. Корову нам дав швагір з Біличної. І всітку помоч нам давали. Допомогли заярувати і зерна дали, і компері. А куся нам вродило. Я ходив до ліса за 2 роки. Но в 1944 році прийшли німаки до ізб, бо уж ще цофали перед рускими, то брали всіх окопи копати. Нашу хижу обгородили доокола, людей нагнали тисячі. От самого Тарнова окопи били аж до Бардейова. Горозила нам велика біда, но Бог дав, що на ніч вийшла та робота. В тих часах людей страшно гнали до роботи, били. А кого поймали дома, то забирали і замикали до сипанча на Клебанеї. Там тримали через ніч, а рано до роботи гнали. Нас освободили руські війська в 1945 році на Видокщі. Німці, як уж втікали, то забирали людей з собою. І мене мали забрати, Іваня. Взяли нас 5 за фурманів, дали нам убрання і уж мали з моїх вести, але Бог дав, що мусили скоро втікати, кади хто міг, то ми ще застали. Потім забирали руски до свого війська. То я не був при руском війську. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego seła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji za 3000 km od izby. I he u nas przyjechało w izbianiu 19 familii i z menaczale robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry, to i nasze zachotili tam i chaty. Виїхало 7 фамелій, но їх завернули, а Ваня Пласконя з Біличної, що зовут Хома, і Миколая Ясничака, гнатового брата, засудили на 5 років. То сидять. Але і так 9 фамелій виїхало, а 4 перенесли на інші села, то на згел осталося 6 фамелій. Дорогі брати, хочеш знати, як його поводження? То гір великих неє, і рівнини великої неє, лем так горбковато. Хел орють тракторами, але і биками, бо тепер машин бракує. Я ходив в зимі за 3 місяці на курси, вчив їм на тракторах їздити, і їм навчив. То в'яри їм робив, а потім їм захворів барс, бо їм перемерз. Так як через ту війну барс їм обдер, а купити не мож було. Тераз би купив, та не є за що. А хоч би і було, то фамилія велика, 4 дітей і настроє. Єдна дівчина ходить до школи. Хочете знати, кіло геу хлоп заробить, то геу робить за зерно, а фабричі заробить добрий старий робітник до 1000 і веца на місяць. А ми наразі з тим маємо що. Може би так, як було, кидь би я був здоровий, але кидь моє здоров'я підле, то не знам, як буде далі. Поздоровлам тя з моїм женом і діточками, бо ся барс довідують, який то стрик пише, де он єст і чого до нас не прийде. І поздоровляють тя наші ізбяни, а уйка геу неє. Виїхали на Україну до сина. Он прийшов від війська і ся там оженив. Уж ся оба їх синове поженили. Далі поздоровляє сестру і швагра і другу родину в Америці. Так само в письмі є картка від старої мами, котра пересила своє богословенство сину і пише, що ради би іще видітися. Ворошиловоградська область, Станично-Луганський район, колгос імені Ворошилова. Пирняк Штефан Евстахєвич.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава, Дрогобицької області. З другими односеланчами вони переселилися із Ванівки в Сталінську область. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна армія, і аж товди ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партийну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще саме старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Andrzej jest w Lwowie, pracuje wyższym doktorom na klinici w oddzieli tuberkuleznym. Mikołaja wysłali teper do Baku na kurs nowej systemy w Orczynia. Tam będzie 4 miesiaci. Sestra Kaśka wyjechała późniejsza jak my i jest koło Chyrowa, nie dużo daleko od nas. Moje sestry robi też tu i chłopy robią w Borysławi, tylko brat jest w Stalińskiej Oblasty. Naszych jeszcze tam bohato. U nas był delegat z Kanady, Petr Prokopczak, z dwoma Anglikami. Pisze Andrzej Iwanowicz Dziamba do brata Osyfa w Cleveland, pod datą 20 żółtnia i z Stalińskiej Oblasty. Brat przesyła pozdrowienia od siebie, żeny i maleńkiej Olki, jaka im narodziła się już w Sowieckim Sojuzie, a także od mamy, brata Michała, bratowej i ich dzitej. Donosi, że pouczył pismo, jakie było wysłane z Clevelandu 2 września 1946 roku, a dalsze pisze tak. My dziękujemy Bogu zdrowy, aż to do powodzenia, to tak po bidi żyjemy. Za tetu ja bardzo nie znam, bo ja tam koło nich nie był. Ale nasze każut, że dost bidno żyjut, bo heł trzeba robyty, a u nich nie komu. Seman sam nie narobyt na trzy duszy, a jeszcze on nie tak dobry robyt. Heł tak, że jak bilsze zarobyt, to bilsze dostanę. My z Michałom i mamą żyjemy w jednej chyży wsi razem, bo meni chyżu postawili. Brat Michał za to perejechał do meny, bo w nas trochę lipsze. Stacja blisko i uchlom palimy, a tam, gdzie one żyli, to tylko sołomą, bo ani drowa, ani uchla nie było. Mama jeszcze pomału trzymają się. Koroła u nich jest, pacia i jałiłoczka. Dalsze porównuje swoje życie teper i przed wojną. Pisze, że przed wojną było lepsze jak sej czas, no w wojennym czasie było gorsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że nie dumał, że wymostaty się. I pisze, że bolsza część pereselenciów i stalińskiej oblasty werta się w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską oblast 50 tysięcy. Stalińska oblast, Katykowski rajon, kołchoz Peremocha. Dziamba Andrzej. Pyszu te dity uczytela Bohaczyka sportnochą. Pysze Iwan Bohaczyk z sestrami do Petra Bohaczyka w Clinton, Pensylwania. Iwan Bohaczyk żywe teper w Ropeci Ruski razem z dwoma sestrami. Pid datą 21 żołtnia 1946 roku on pysze tak. Drogi brate Petre, pismo twoje my otrzymali, za jakie szczere spasibo. Dołhy lita protekli, że my i nie znali pro sebe. Straszna światowa zawerucha, jaka panowała w Europie blisko 6 lit, porozbywała bohato rodyn, druhy rozejśli się po świtu i bilsze sebe nie odnajdut. Dlatego nyni ludy hladają do dny druhych po cielomu świti i pereczyslają swoje straty i żertwy. Tak i my chcieliby dowidaty się, kto z naszych rydnych ostał się w żywych po tamtej stronie okeana. Nie idę o to, żeby wy, drogie bracia, wytraczuwali się na nas, ta starali się nam daty pomóc, bo znamy, że to i u was nie tak, jak było dawniejsze, za dobrych czasów. Chodzę o to, żeby znaty, kto z was przy żywych. Bo życie i zdrowia w nyniszni czas to prawdziwy majetok i skarb. Nas tu w starym kraju żywe troje, ja i dwie starsze sestry uczytelki. Najstarsza Emilia wysłużyła wrze swoje lita, a młodsza Eugenia jeszcze uczyt w sąsiednim seli pstróżne. Młodsza od nich sestra Anna, takoż uczytelka, pomerła w 1941 roku. Nasza maty pomerła w żołtny 1939 roku, zaraz po przychodzie Niemców. Bożenej pamięty baćko nasz, a wasz stryk, pomer w 1919 roku po przychodzie z Talerhofu, gdzie był internowany, mający 64 roky. Przed baćkom w roku 1918 pomer jeden z starszych braciów, Tyt. Uczytel i student jurist na Uniwersytecie w Krakowie. Starszy bracia Julian i Anton do wojny byli w Rosji, a teper nie mamy od nich niejakiej widomosty. Najstarszy z bratiów, Kornel, podczas wojny był w Niemczyni, wywezeny Niemcami na robotu. My czuli, że teper powernął w Polszczu, ale nie znamy, gdzie przebywa je. Sestry niezamożny i ja nieżenatej, chociaż czysło wrze 37 lat. Wieczno niespokojne czasy, w jakich żyjemy, nie pozwalają założyć swoją rodzinę. Dobry to człowiek ostał się przy życiu i tiachnę jakoś swoją bidu. Od 1935 do 1946 ja pracował w biurze, kancelarii, takoż i przy Niemcach. Podczas wojny życia było duże ciężkie, a nie lepsze i teper. Kole naczalość pereselenie do Rosji z Lemkowszczyny w 1945, to ja jeszcze pracował, a tak mnie zwilnili z roboty. тепер сиджу дома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюсь господарком. На щастя, мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі ще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавалося, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також немає іще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перейшло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добро пакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Teodozyja Trębacz w piśmie do ujka Antonia Jebusiaka w Newarku, New Jersey, pod datą 10 listopada 1946 roku pisze tak. My prożyli 6 roków pod niemieckim korbaczom. Trzeba było na nich robyty. Zabierali zerno, kompery i druhe. Nie wolno było nawet kury zjisty. Ale kto przeżył, to już teper chliba jest dost. Le mołachy i obutia trudno, bo wielka drogowizna. Już lem jednego brata mam, Petra. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

Woda, krow szlezyty otruł, lenianym praporom zaśpiła jód chorom, bracia chodź ja umru.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

Igoriowej, Damianowej, Andrejowej. Predo mną pidete w świt, bratczyka. Wielki świt, do grabu, bortnogu, bilanka. A ja lem dwery zamknu za wami, pociluju szlit. A kiedy wrnete, bratczyka, zazwam wyperu koszerku na drogę waszą wielką.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna droga niepojęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamięci.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk premieruje.
8: Rad by drużbą buty.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Jest to taki wersz, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kołyna jedna, lem.

0: Wpływ czarni. Czerwołoch 420 tysięcy złotych trafił do Szumberku na dalszy etap wymiany kątowego dachu kostela Świętego Wojciecha. Seredko otrzymać też parochia w Pinarowi, te produżane budą roboty przy konserwacji polichromii w Świętonej, która znajduje się na spisku Światowej Spadkowiny UNESCO. Prawosławna parochia w Sztuny otrzymała ponad 100 tysięcy złotych na konserwację 18-wiecznej ikony, a 25 tysięcy złotych trafi do grekokatolickiej parochii w Łosy na pełną konserwację krucyfiksu ze złamu 18 i 19 stulecia. Po Susicko w nowosandyckim regionie blisko 380 tysięcy złotych ministerstwo przydało na ratunkowo-konserwatorską robotę przy klasycystycznym ikonostasie w terenie cerkwi Świętego Michała Archistratyga w Dubnom. Sensacyjne odkrycie archeologii w Szczełnom w gminie Komańcza. Naukowcy naszli wojenny cmentar z czasów pierwszej światowej wojny. W sąsiedztwie cerkwi odkryli wece jak 20 robił, w których pochowane były żołnierze trzech armii – austro-ugorskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Badacze podkreślają, że osobliwie zaskakuje obecność pruskich żołnierzy, bo toto formacji działali głównie po słowackiej stronie Karpat. Podle archeologii odkrycia potwierdza, że w maju 1915 roku w regionie Szczełnego Irepedy doszło do wyjątkowo krwawych borb. Pośród pogrzebszych byli wojaki pruskiego pułku piechoty, który był rekrutowany medżeńczyma z Pomoria. Przy nagodzie archeologi natrafili na fundamenty starszej cerkwi, która zgoriła najpewniejsze jeszcze przed założeniem wojennego cmentarza. Badania wedeno są przez archeologię Jagiellońskiego Uniwersytetu w współpracy z gminą Komańcza. Ich celu jest, żeby znaleźć i dokumentować wojenne cmentarze, które znajdują się w Bieszczadach. W niedzielę 19 lipca juleja w rosyjskim selie Komlożka na Madziarach przeszła wspomnienia stricza w 10. rocznicy śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rosyjskiego poeta, kulturno-obszczesłego dziejacza i polityka serd Rusyniu Madziar. Organizatorem podziei był domaszni rosyjski aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podziei prysutno były Georgi Firsek z Rumunii, predseda Światowego Kongresu Rusyniu, члени Світової Ради Русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріель Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадір», активним діячем Світового Конгресу Русинів, особливо коли йде о політичні діяння. Był też męczeńczym radnikom Komisji pro ludzko prawa przy Parlamencie Madziar. Był i poetą, ta tłumaczem. Pisał po rusyńsko, madziarsko i po słowacko. W 2011 roku Hattinger został laureatem premii imienia Antonia Hodynko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzerjami do gory, kołosiom dolinu.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

będziesz na to powiedzieć o szkole. Tak, chodźmy, wstawaj, Joszko.